0: chuny kede wer kwaro
1: bi yom chuny kede wer kwaro
0: bi mara me pacho
1: bi mara me pacho
2: I wan lang yo bido te loko kamu pene
0: I ti winyo or radio
1: or radio
0: or radio

ne a peyon. A kong dari, e ka jo yon mre jako tan la peyon ne a peyon. Ingo. Yo peyon o ye, ni nga ka ne kopo no a kere chi a jimi, wani e, ni o.

0: Ajo. It you know or radio.
1: Awinyo bata.
2: Ah,
3: abinu kan pia wobi morni yene. Ame weru woki. Awomino over weru ko. Ame luoni. Ragagwa.
1: Ragagwa.
3: Ragagwa.

0: torokeda kote miyo luma kia bari. Iwa luma yubende charme ala bite tiki weng.
1: Edi yuka.
0: Nare yuka tega wini oluma chato.
1: Iru.
0: Nare yuka tega wini oluma chato. Yo mite chumbi weng. Na mona